0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravští zdravotníci upozorňují, že pacientky stále potřebují žádanku na mamograf. Agrofert zatím nedostane některé dotace, jejich vyplácení pozastavila Evropská komise. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit Krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno, teploty až 30 stupňů. Dobrý večer, přeje Lucie Kociánová. Zdravotníci v ostravských nemocnicích řeší zmatky kolem žádanek na vyšetření rakoviny prsu. Mnoho pacientek se mylně domnívá, že na mamograf už žádanku vůbec nepotřebuje. Jen ve Vítkovické nemocnici jich v létě přišlo bez žádanky téměř 90. Podle Jany Dobré z Ministerstva zdravotnictví je ale doklad stále nutný a bez něj se k vyšetření běžně nedostanou.
2: Je pro nás důležité, aby ženy měly o nové úpravě jasné informace. V praxi se ukazuje, že některé z nich mohly nabít dojmu, že žádanku již vůbec nepotřebují. Na webových stránkách ministerstva jsme zveřejnili podrobný popis toho, co se změnilo a jak má nový postup fungovat. Standardní cestou ke screeningové mamografii nadále zůstává žádanka od registrujícího gynekologa nebo praktického lékaře.
0: Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve zhruba výši 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RS SVP Trust. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growing Way z poškození více než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému v chodu.
3: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup automobilů. Spatřujeme tady takovýto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
0: Rusko zavře německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku. Podle ruského ministerstva zahraničí je to odveta za uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Německá vláda ruské instituce zavřela kvůli srpnovému hybridnímu útoku na východoněmecké letiště v Lipsku. Berlín z plánování útoku viní Moskvu. Ta účast popírá.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci budou kolem 15 stupňů. Přes den pak vystoupají na 27 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 23 stupňů Celsia. Vítr povane mírný jihozápadní a bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte tak ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
5: Dobry wieczór, poniedziałek, 7 września 2026 roku, imieniny Melchiora i Reginy. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Mieszkańcy i włodarze Łomnej Górnej sprzeciwiają się planom budowy na terenie wioski Zapory Wodnej. Reagują tak na opublikowaną listę obszarów chronionych, na których możliwe jest wybudowanie zbiorników wodnych. Do rzeczy Odry wytypowano 5 takich miejsc, jedno właśnie w dolinie. dolině řeky Łomnej. Zdaniem niezależnego wójta Kamila Kabuloka, który kandyduje w tegorocznych wyborach komunalnych, zapora stanowiłaby przeszkodę w połowie doliny i oszpeciłaby całą okolicę. Dlatego Łomianie zamierzają się bronić przeciwko temu projektowi. Na placu Masaryka w Trzyńcu zainstalowano dzisiaj dużą kotwicę. Jak poinformował rzecznik ratusza Stanisław Cieślar, 6-tonowa kotwica z byłego transatlantyku Trzyniec będzie tam upamiętniać nie tylko statek, ale też historię marynarki dawnej Czechosłowacji i Republiki Czeskiej. W czeskim Cieszynie zakończono akcję oznakowania nowych miejsc parkingowych. Powstały one na ulicach, na których mieszkańcy już dawniej parkowali samochody na poboczach. Jak jednak podał ratusz, dzięki nowemu oznakowaniu poziomemu poprawiono bezpieczeństwo i płynność ruchu. Ponad 50 nowych miejsc parkingowych powstało przy ulicach Akacjowa, Zielona, Rozwojowa oraz Leosza Janaczka. Przechodzimy do doniesień zaodziańskich. PZKowcy z czeskiego Cieszyna Siwicy zaprosili w sobotę swoich członków i sympatyków na swoją sztandarową imprezę Kobzol Show, czyli Święto Ziemniaka. Mówi jeden z organizatorów, kronikarz siwickiego koła Stanisław Kołek.
6: Historia Kobzol Show sięga daleko, daleko, chyba kilkadziesiąt już edycji było, nie liczymy tego. Ludzie zawsze świętowali jakieś plony, jakieś dożynki, a my mamy Święto Ziemniaka, wykopki, a tak jakoś się utarło, że się to nazywa Kobzol Show, bo Kobzol to niby po naszym ziemniak, a show jako zabawa, taki zlepek słowny i tak się to wytworzyło, tak się przyjęło i tak się to używa. Kilkaset ludzi przychodzi na tą imprezę, jednak ludzi przyciąga program, przyciąga oczywiście kuchnia bardzo smaczna, podobno nasze placki są wyśmienite.
5: Górnicze tradycje oraz współpraca transgraniczna połączyły uczestników obchodów Dnia Górnika, które odbyły się w miniony czwartek w Suchej Górnej. O idei spotkania zorganizowanego wspólnie z partnerami z polskiej gminy Lubomia opowiada jeden z organizatorów, Marian Weiser.
7: No, górnictwa nie ma, ale oczywiście chcemy te tradycje zachować, nie tylko dla siebie i dla dalszych generacji. No, a ta sytuacja jest może ciekawa w tym, że w tej chwili właściwie górnicy mają jakby dwa święta u nas w Czechach, bo tradycyjna barbórka oczywiście powróciła po latach, ale oprócz tego został pierwotny Dzień Górnika z czasów socjalistycznych, czyli to było na początku 9 miesiąca. I jest właściwie okazja, żeby dwa razy to święcić. No i to wykorzystaliśmy również w ramach tego projektu przezgranicznego, w ramach przyjaźni z naszą gminą Lubomia Polską. Powstał projekt, żeby to zrobić na obu stronach granicy. Czyli wychodzi tak, że w Polsce oczywiście będzie na Barbórkę, a u nas na Dzień Górnika we wrześniu.
5: Rynek Masaryka w Karwinie w Ryszczacie zamienił się w piątek w plenerową czytelnię i księgarnię. Biblioteka regionalna już po raz 31 zorganizowała tam jarmark książkowy łączący sprzedaż nowych i używanych publikacji z programem kulturalnym zarówno z Polski, jak i z Czech. O szczegółach mówi dyrektor placówki Marketa Kukrechtowa.
8: Jarmark książkowy organizowany w tym roku już po raz 31 przygotowała Biblioteka Regionalna w Karwinie przy wsparciu miasta Karwina. Jak co roku wydarzenie poświęcone jest książkom, spotkaniom i kulturze, a odwiedzający mogą kupić książki za grosi. Są to publikacje wycofane z księgozbioru Karwińskiej Biblioteki. Oczywiście mamy tutaj również sprzedawców nowych książek. Przygotowaliśmy program kulturalny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych oraz seniorów. Wystąpi teatr Kukucz, a na zakończenie zagra zespół Midnight. Nie zabrakło również propozycji przygotowanych specjalnie z myślą o seniorach.
5: W publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy o projekcie Bookstart, czyli z książką na start, oraz o współpracy bibliotek z Karwiny i Jastrzębia Zdroju. A na razie posłuchajmy Marka Grechuty i piosenki Gdziekolwiek.

0: Jak wcześnie warto rozpocząć przygodę dziecka z książką? W oddziale literatury polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie najmłodsi czytelnicy spotkali się z malutkim pajączkiem w ramach projektu Bookstart, czyli z książką na start. O tej inicjatywie opowie redaktorowi Filipowi Domankowi bibliotekarka Dorota Wabrzeczka, a wrażeniami ze spotkania podzieli się Monika Polak, która przyszła do biblioteki ze swoją córką.
1: Jestem pajączek. A policzymy, ile ma nóżek? Jeden.
2: Kim jest ten malutki pajączek, z którym dziś na Bookstarcie spotykają się dzieci?
3: Kim jest? To nasz bohater dzisiejszej książki autora Erika Karla. Wybrałam tę książeczkę, bo znajduje się w niej dużo innych zwierząt, więc poznajemy odgłosy.
2: Jak wygląda takie spotkanie? Bo wprawdzie dzisiaj jest tylko jeden najmłodszy uczestnik, ale na pewno te zajęcia dla młodszych czytelników, którzy na przykład jeszcze sami nie czytają, muszą być na pewno inaczej dostosowane do nich.
3: Tak, dzisiaj właśnie spotykamy się po wakacyjnej przerwie, czyli jest to dzisiaj nasze pierwsze spotkanie wrześniowe i spotykamy się tu, by uczyć się na przykład rymowanek, nowych piosenek, uczymy się. Śpiewaliśmy właśnie przed chwilą piosenkę Malutki pajączek. Razem również pokazywaliśmy ruch małego pajączka. No i oglądamy książeczki, w których są piękne ilustracje i opowiadamy, co się tam dzieje.
2: Jakie są cele tych bookstartowych spotkań z młodszymi i z najmłodszymi, a nawet starszymi?
3: Czyli głównym celem jest na pewno rozwój mowy, ale też wyobraźni, no i wspieranie tego czytelnictwa, bo ja myślę, że na pewno ma to już sens i w takim właśnie wieku.
2: Dzisiaj wprawdzie jest tylko jeden rodzic z jednym dzieckiem, ale jak jest ich więcej, czy włączacie też rodziców, albo oni tylko tak biernie obserwują z daleka?
3: Tak, rodzice jak najbardziej się włączają. Mamy tutaj zawsze na początku taką piosenkę powitalną. Witamy się oklaskami, całusami, tupaniem, no i fajnie jest, kiedy dziecko widzi, że rodzic też się włącza do tej zabawy i naśladuje.
1: Tu też ten pluszowy ma 8?
3: Także. Takie długie nogi.
2: Co skłoniło panią do dołączenia na dzisiejsze spotkanie?
4: Co mnie skłoniło? To, że wiem, że córka bardzo lubi książki oglądać i czytać i wiem, że tutaj zawsze znajdziemy coś dla niej, bo na pewno jest tu tak duży wybór, że zawsze nie wiemy, co tu wybrać i tutaj pani Dorotka też bardzo dobrze prowadzi te zajęcia i zawsze odchodzimy pełni wrażeń, także nie musimy się bać, żebyśmy się nudzili. I dla córki też to jest fajnie, fajna zabawa.
2: Ma pani właśnie młodsze dziecko, czy sama pani jakoś wybiera te książki, albo biblioteka jest takim może miejscem, gdzie można się dopytać, co w którym momencie właśnie rozwoju życia dziecka najlepiej dobrać?
4: Na pewno, bo dzisiaj ciężko jest wybrać, bo taki ogrom jest, że człowiek nie może wszystkiego kupić i tutaj super jest to, że właśnie tu pani ma przegląd w tym, co jest takie ciekawe dla tych dzieci, wie, co interesuje tych dzieci, bo chodzą i pożyczają, to na pewno tutaj w bibliotece można dopytać i uzyskać inspirację właśnie i na takich tych bookstartach takie, bo czasami człowiek jest tak zawalony wszystkimi tymi informacjami, że na pewno jest fajnie, kiedy ktoś doradzi tutaj w tych kwestiach.
2: I jeszcze jedno takie krótkie, filozoficzne pytanie, co takie spotkanie bookstartowe daje dziecku, a co rodzicowi?
4: Dziecku na pewno dalsze wrażenia, że dzisiaj tutaj nikogo nie ma, ale jak jest więcej dzieci, to znowu się jakiś tak w kolektywie spotyka, a na pewno znowu rozszerza sobie dalsze te obszary, i bo ja sama nie ogarnę wszystkiego, że to na pewno coś tu w tym dla niego jest, a dla mnie też znowu taki inspiracja do dalszego jakby rozwoju dziecka.
0: Bibliotekę odwiedził z mikrofonem redaktor Filip Tomanek. Biblioteki w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju połączy literatura. Nowy projekt transgraniczny obejmie spotkania autorskie, wydarzenia dla rodzin, wymianę doświadczeń bibliotekarzy oraz konferencję poświęconą biblioterapii. O planowanej współpracy bibliotek redaktor Filip Tomanek rozmawia z Marceliną Wierzgoń, kierowniczką Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie.
2: Dopiero co skończyły wakacje, a nowe projekty już rozpoczynają działania. Tak samo jest w Karwinie, w Bibliotece Regionalnej we Fryszczacie. A my zapytamy kierownika.

0: Wspiera dialog międzykulturowy, zaangażowanie społeczne oraz rozwój trwałych partnerstw.
1: Sam ten duży projekt jest wypisany na 7 lat, wy dołączacie dopiero teraz. Dlaczego właśnie teraz?
0: No bo postanowiliśmy, że spróbujemy właśnie na Interreg napisać ten program, ten projekt, czy zobaczymy, czy nam się uda. No i ewidentnie był na tyle dobrze napisany, że został przyjęty. No i w związku z tym bardzo chętnie chciałabym zaprosić wszystkich rodziców, dziadków wraz z dziećmi na 7 października do Biblioteki Regionalnej w Karwinie, do centrali w Karwinie-Mizerowie, kiedy odbędzie się taki dzień opowieści bez granic, Den Przybiechu bez granic, kiedy właśnie dla szerokiej grupy docelowej mamy przygotowany bardzo fajny, ciekawy dzień, kiedy od godziny 9 do godziny 17 można się w bibliotece bawić, uczyć, czytać. O 9 i o 15 zagra Teatr Czesko-Cieszyński, scena bajka. Będą dwa spotkania z pisarką Agnieszką Frączek. Będzie tworzenie labbooków, będą gry plenerowe, teatrzyk biblioteczny, który przedstawi kocią szajkę, takie czytanie sceniczne właśnie z tej ostatniej książki o pożarze na zamku w Karwinie. Będzie można postwierdzać, jak tworzono papier, jak drukowano książki, więc bardzo ciekawy dzień, bardzo ciekawe zajęcia. Następnie w ramach projektu odbędzie się wymiana bibliotekarzy między bibliotekami, tak by widzieć, jak koledzy właśnie po drugiej stronie Olzy pracują na co dzień. Kolejnym działaniem, ale tu znów dla grupy zamkniętej, będą 2 dni konferencyjne, kiedy w maju przyszłego roku będziemy się spotykać i dyskutować o czytelnictwie i o tym, jak tego czytelnika utrzymać w tej bibliotece i jak zdobywać nowych czytelników. A następnie 1 czerwca znów w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się taki znów dzień dla dzieci, dla otwartych grup, więc zapraszam również i do Jastrzębia naszych zaolziańskich czytelników. To spotkanie całodniowe będzie nazywać się Witajcie w naszej bajce.
1: Muszę też dopytać, dlaczego właśnie Jastrzębie-Zdrój? Czy to może miejsce, biblioteka, z którą już przez jakiś czas ta współpraca trwa, a teraz zdecydowaliście się ją pogłębić?
0: Z Biblioteką w Jastrzębiu pracujemy już x lat na różnych projektach. No i co tu mówić? Jesteśmy blisko siebie, więc dobrze nam się razem współpracuje. Te wyjazdy są...
1: Czy w założeniu skupiacie się tylko na tych polskich czytelników, odbiorców, polską literaturę, albo też dołączyć czeską literaturę kiedyś na przyszłość w ramach realizacji tego projektu?
0: Chciałabym jeszcze powiedzieć, że ten projekt jest zwrócony nie tylko do polskiego odbiorcy na Zaolziu, ale właśnie dla szerokiej grupy właśnie chcemy przyciągnąć i tego czeskiego czytelnika, bo na przykład na spotkaniu z Agnieszką Frączek będzie zapewniony tłumacz, który będzie tłumaczyć na język czeski, a bajka będzie grała w języku czeskim.
1: Rozumiem, że sam projekt realizowany będzie aż do następnych wakacji. Zatem pomijając, bo już wspomnieliśmy o tym programie na październik, co wszystko przygotujecie? Może następne spotkania nie tylko z autorami, z czytelnikami, też może następne inscenizacje.
0: Oczywiście w planach są kolejne projekty, może z kolejnymi bibliotekami, ale to bym może sobie tak na teraz zostawiła dla siebie.
1: A może co do tych pomysłów, żeby za wiele nie zdradzać, kto jest bardziej tym motorem tych spotkań, tej realizacji, czeska albo polska strona, kto przychodzi z pomysłami, które wy następnie realizujecie?
0: Będąc kiedyś na takim jednym szkoleniu w Ostrawie, było nam powiedziane, że może się zdarzyć, że ten pierwotnie taki może nie najgłupszy, ale taki najmniej pomysł, który może nie pójdzie zrealizować, okaże się tym najlepszym, więc w fazie końcowej. Więc jest tak, że no po prostu ktoś podrzuci pomysł i pomysł się zaczyna rozwijać. Najlepsze są po prostu burze mózgów.
2: Z Marcelą Bierzgoń o nowym projekcie transgranicznym rozmawiał redaktor Filip Tomanek. Mieszkańcom Bystrzycy i przejeżdżającym przez wioskę kierowcom wkrótce spadnie kamień z serca. Powoli powinien dobiegać końca remont centrum gminy, a my rozmawialiśmy na ten temat z niezależnym wójtem wioski Romanem Wróblem.
3: Panie wójcie, trwają na razie ciągle prace w centrum wioski, które komplikują życie mieszkańcom i przyjezdnym. W jakim stanie jest obecnie ta najważniejsza w tym roku inwestycja waszej gminy?
4: Trwają prace, widać już już koniec. Prace powinny potrwać do 10

0: października, kiedy według umowy między inwestorem oraz wykonawcą powinny zostać wykończone. Mówię i kładę nacisk specjalnie na to powinny, ponieważ bez bicia przyznaję, jeśli chodzi o jakość wykonywanych prac oraz tempo, tutaj pojawiają się czas od czasu bolączki, mówiąc delikatnie, ale taka jest po prostu pora, to widzimy również na innych budowach, zatem borykamy się z tym już od kilku miesięcy. Niemniej ostatnie dni pokazują na to, iż wykonawca powinien zdążyć na czas, a o ile pojawią się później jeszcze jakieś doróbki oraz prace uzupełniające, to po prostu pokaże czas. Na razie jeszcze parę tygodni mamy na wykończenie. Efekty, takie te pierwniostki już widać. Powoli, mam nadzieję, zostaną zakończone również te ograniczenia drogowe, które dały się mocno we znaki. Szczególnie teraz, kiedy rozpoczął się nowy rok szkolny, kiedy ta kumulacja pieszych, ruchu autobusowego, samochodowego na pierwszy rzut oka jest o wiele większa, czyli to tak samo rzutuje na przebieg tych prac. Miejmy nadzieję, wszystko dobrze się skończy.
1: Niech pan tylko w kilku słowach powie, co zostało zrobione, a co jeszcze trzeba zrobić.
0: Cały projekt podzielony jest do czterech etapów. Pierwszy, największy etap, to znaczy to jest wszystko to, co widać jak na dłoni tutaj od budowy Urzędu Gminy. To znaczy to jest wszystko, cały ten plac, który znajduje się przed usługami oraz przed sklepami. Tu jesteśmy już prawie na wykończeniu. Natomiast drugi etap to jest miejsce koło rondo. Tam już też praktycznie w 90% wszystko jest gotowe. Natomiast intensywne prace na dzień dzisiejszy trwają na etapie numer 3 oraz 4, to znaczy od ronda w kierunku piekarni Bajus oraz parking naprzeciwko budynku poczty. Tam trzeba jeszcze zrobić bardzo, bardzo wiele. Niemniej mamy nadzieję, że nie czekają nas tam żadne technologiczne pułapki. Tutaj chodzi głównie o wykładziny brukowe, kostki brukowej, ale to są prace, z którymi powinni dać sobie rady wykonawcy.
1: Dojdzie po zakończeniu tych prac do jakichś zmian, na przykład w ruchu tutaj w centrum wioski?
0: Będą nowe dyspozycje w sensie parkowania samochodów. Ja może jeszcze duże słuchaczom radia taką podstawową informację. My z pozycji w charakterze inwestora, świadomi ograniczeń drogowych, na czas określony wybudowaliśmy parking taki awaryjny, to jest pod kioskiem z lodami. Wielu ludzi mówiło, że to jest zbyt, że to są wyrzucone pieniądze. Jeden rzut okiem na ten parking wystarczy, aby móc mówić zupełnie o czymś innym, ponieważ ten parking jest zajęty praktycznie od godzin dopołudniowych aż do późnego wieczora, czyli to jest taki parking zastępczy, ale wypalił na 100%.
1: Niech pan może powie, ile to wszystko kosztowało i jeszcze będzie kosztować.
0: Kręcimy się około sumy 23-24 milionów koron. Nie liczymy z tym, żeby powinno dojść do wzrostu wydatków.
1: A finansowane to jest w jakiś sposób? Tylko przez gminę, czy macie jakąś dotację?
0: W ostatnim momencie udało nam się załapać na dofinansowanie z funduszy europejskich, czyli mam nadzieję, dmucham na zimne. 1/3 wydatków kwalifikowanych powinna być dofinansowana z funduszy zewnętrznych.
2: Wysłuchali państwo rozmowy z niezależnym wójtem Bystrzycy, Romanem Wróblem. W dzisiejszej audycji powrócimy do obchodów Dnia Górnika w Suchej Górnej. Zajrzymy m.in. pod wieżę Franciszek oraz do domu robotniczego, by opowiedzieć o górniczych tradycjach i współpracy Suchej Górnej z polską gminą Lubomia. A to już wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla państwa w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Czesławem Niemenem i piosenką Wspomnienie zapraszam na jutrzejsze wydarzenie. Do usłyszenia.